dima khajal dima dalal dima moyul dima fayul ken duma yafikana mam cheikh samba jaro bayne serigne touba buma yewé ken duma yab fuma